check. Next. Idę ci mieć ten zadzo, idę ci mieć ten zadzo, idę ci mieć ten zadzo.